kufanga ukuda na utota utiba kufandelele ya ashu. Izwe ringa zuita nga ukuda upika suliwa zwa siarara, ukuda urunga zuembaru zwa siarara, katina utalera petu wabufa. Na ututu wetana uvachipita cha mitambo katina michino ya siarara. Ututu wetana ufese sana utiba mvele zwa pamba naho, kahuni mwetu wabufa. Para Para FM, ripembele mwetu wabufa.

0: Pembela mwedzi wa bufanga uguda na utoda udiba bufa mvelele ya ashu. Izwi ringa zwita nga uguda upika zwiliwa zwa sialala, uguda urunga zwiambaro zwa sialala, kati ina udalela petu wa bufa. Na ututuwedzana uva chipidha cha mitambo kati ina michino ya sialala. Ututuwedzana ufese sana udiba mvelele zwa pamba naho, nga uhuni mwedzi wa bufa. Para para FM, Pembela mwedzi wa bufa. Rima kaliti ina mafumakadze wa Afrika Tshipembe vane vho tambudzwa na vane vho lozwa vhutshilo havho nga kha dzikhakhathi dza miṱani na vane vha khou kundelwa u kunda nndwa heyi na vha balelwaho u bva mulomo ririma ipfi yashu kha pfale sa maAfrika Tshipembe kha ri ime nga ḽiti riri zwo lingana fhasi nga u tambudzana.
1: Parapara FM Royal Lenas Cultural Day la botalo na 25 September afari tshumbu dza machuleni na u vhumbudza nga sialala yavho na uri vha ḓivhe vhupo havho kwine afa hu dzhenwa mahala nga vhana vha zwikolo zwo nangiwaho fhedzi Malende, Tshikona, Tshigombela, Musangwe zwi ḓo vha zwi hone zwoṱhe hedzi ndi na botalo na mphesa.
2: Ringo Kangana Royal Gardens, hashtag Ahuna Usara.
0: Tips Lord, Krugersdorp, Alex, Santen, Centurion. Parapara FM 107.8.
3: Variwana na ka app ya SABC Plus.